0: 就叫那个跟那个三牛那些就要慢牛了，牛舍那些就为算了，但是没有老外去吃的，还有那个被睡个吃不太，跟被睡这个就才有老外在去吃的，那个那个大车怎么可能对着别人去多跟人不来，被就卖给我那个年纪出去被就平时。
1: Skutek Batskanga dziś stagnota.
0: Tych się pewno ja tam skonać o tym.
1: Tak i dziś mnie, skutek dziś, jak awi higuj na je. Czy oczy macha nie?
0: Dziś mnie, dziś mnie ten pewno bądź tam. Mądro, że się da się. Niech będzie gęsta, żeby tak jak się mawiać. Niech będzie lasy mieć. Ma habit się, nie się organizować, to twój przyjadać. Tam mam waldor nawet. Wyrnę na hebrze takie. A tania wyrnę. No mech stu tak. Marslin, czeci mi tak. Ja wiem, żeby tak jak się mawiać. Kiedy się tak mieć. Nie wiem, czy się zjeść, że jest kwiat na bawki.
1: Dan magt the day ten guy here. Chigiba, Jenny Gans good dodge, the named. With the was on beach here. Ah, chew, J speech here. Dang a bit speech in days with that. Gahta dog and you and Jigga. Elchmakano do.
0: Me guy here. Kay Diana, Kapuchin's more guy Dan. From being with the name Swans. Can you send the magnus mark and then? Then I knew you were. I was going to go to the house.
1: Matthew A. Habichek, Kyle McKierney, Métis, St. John, British Columbia, Alberta, Moyo, Rear View,